0: Ya sabes, otra central. Central, yo sé que se me echa.
1: Ja tam jest ta centrale, polekiałem centrum, co tam centrum, szamejku nie wiele, co są wzór tam jest. I ja tam jest to, po ten randy, na przykład, i trzeba było wzór ze względu.
0: Zapraszam, jak tam centrum.